Ubhekicele uyizwi lomzansi. Izwi lomzansi. Yizwa umehluko. Zidle ekhaya mntanami.